0: gima dwaro na yudia e Wodi komolora tego anu gima dwaro na yudia e Okodo madanda ajalora janda na yudi Wodi komolora tego
1: Anuang